Kąt u ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Мы только что чули, как у кабелян Цикана Михайлова на Подляском воеводстве вшановали Миколу Гайдука, белорусского журналиста, педагога, громадского деяча с Белосточины. А у Белостоку, у православном приходе Яна Богослова вшановали разбира с вёски Канюки на Нарве у Владимира Наумюка. При нагоде прайшла там сустрэча, у час якой размаўлялі пра кніжку, якую напісала яго внучка Ганна Наумюк Якуц, Уладзімір Наумюк, пакуль выкажуцца скульптуры. Аўтарка адзначыла, што гэта добрая нагода, каб паразмаўляць не толькі пра кнігу, але і пра памяць і спадчыну народнага мастака.
1: Czuję się dosyć dobrze, babcia też. Wiadomo, dziadek ma 91 lat. To już jest taki wiek, w którym taka pogoda nie pomaga, tak? Więc, ale jakoś sobie dają radę. Ostatnio kilka dni temu byłam, odwiedziłam, więc w dobrym humorze byli. No i tak, aby dalej tak zdrowie dopisywał. Od początku bardzo chciałam, żeby promocja, spotkanie autorskie odbyło się tutaj w domu parafialnym, parafii świętego Jana Teologa. Tutaj na co dzień mieszkam, tutaj mój baciuszka właśnie tutaj jest, tutaj jesteśmy razem z całą rodziną i chciałam z naszą społecznością, taką z najbliższymi nam ludźmi porozmawiać, opowiedzieć.
2: Паколькі гэта ўжо не першая кніга пра Уладзіміра Наумюка ў Беластоку, то, можа быць, вы ўжо трымалі зваротную сувязь ад сваіх чытачоў, можа быць, некія невядомыя факты.
1: Дастаю такія першыя зваротныя інфармацыі. Я чакам на вінцай, бардзо чакам. Але мам першае о тым, што так, што чагось, напрыклад, не ведзелі. Альбо бардзо ўцешуам сі, як дзядка знаёмы з суседній всі прыехаў, прачытаў ўжо кніжка, прыехаў да нього і паведзяў, веш, Володя, там всё є написане так, як было. Wtedy tak się ucieszyłam, że rzeczywiście ludzie mają, ci co kojarzą pewne sytuacje, albo po prostu tamte czasy, to mówią, że tak było. Z tego jestem bardzo zadowolona. Bardzo ucieszyłam się, że dziadek powiedział, że dobrze jest napisane, tak jak on chyba sobie to wymyślił i wymarzył, więc też wtedy bardzo się ucieszyłam. Pamiętam, że babcia oglądając książkę zobaczyła jakieś zdjęcie, którego nigdy chyba nie widziała, więc też była zaskoczona, że jakieś zdjęcie powstało. Dziadek miał wiele mu zdjęć robiono w ciągu tych lat, tak? I wiele z różnych sesji miał, więc gdzieś jakieś zdjęcie gdzieś tam się jeszcze skryło, którego i sesja, której babcia nie widziała, więc nawet ona była zaskoczona. Także myślę, że udało się dużo zbierać takich ciekawostek i smaczków i nieznanych informacji. Mam nadzieję, że jeszcze więcej dostanę tych zwrotów, spostrzeżeń, uczuć, tego co ludzie, ich przemyśleń.
2: Czytar parafii, ojciec Marek Wauraniuk podkreślił ważność takich kulturnych sustrzeż dla miejscowej społeczności.
3: Prezentacja książki autorstwa matuszki Anny Naumiuk Jakuc, jaka ja u swój czas napisała knihu zatytułowaną Włodzimierz Naumiuk, zanim przemówił rzeźby. Poznajmy wspólnie historię ukrytą w drewnie i rzeźbach. Ta książka Jana powstała przed wszystkim z nagody dumka pra napisanie tej książki, ona narodziła się jak raz na jubilej 90-godzia życia głównego bohatera tej książki, Władimira Naumiuka. Jego unuczka, tak

0: Прошпивани городок.
1: Говорила с дочкой Мачи и по ягодце. Аккурат пора ягодов. Так что такая файненькая песенка, веселая.
2: Что для вас купали означает? Святкуете его? Тихо, это больше такая концертная деятельность, как
1: ну, так, как теперь у нас, это больше такая вообще концертная. Бо так, как коли жили на весце, то и палили огонь, и про загонь скакали. Уже в ночь купали 6-го, так, липца. Так что там были завжди какие-то гульни. Ну, а теперь-то, а и приезжаем, будет файно. Много
2: людей. Выбирали себе пару на купали колисти?
1: О, напевно, так. Хотелось, как там, кто-то там здесь там трошечки, ну... Так.
2: Прозначення купальнички для місцевої супольності «Залук» розповідає директор Гмінного центру культури городку Магдаліна Лотиш.
3: Для нас то przede wszystkim ogromny powrót do tradycji. Bardzo piękna impreza, na którą czekamy co roku. Nie tylko my, ale też widać, że bardzo dużo mieszkańców województwa podlaskiego i chyba nie tylko z naszego województwa, bo coraz więcej turystów obserwujemy, coraz więcej osób z różnych zakątków Polski. No przede wszystkim taki duży powrót do tradycji, do tego, co zakorzenione. Czekamy też na to wejście do rzeki.
2: Będzie.
3: Będzie oczywiście tradycyjnie i nigdy nie wiem, ile osób wyjdzie, ile dziewczyn wejdzie ze mną do rzeki. Mam nadzieję, że jak najwięcej. A będzie też nowy zespół dziecięco-młodzieżowy, jeszcze bez nazwy. Mamy też nowość, zespół Kalineczka z Załóg. To są dzieci, które tutaj, grupa się otworzyła niedawno, a już z impetem weszli na scenę, na białoruską scenę muzyczną na naszym terenie.

po historycznym budynku w centrum Mińsku odbył się mocny pożar. Podrobiazności poczułem od Władimira Lobcewicza już o raz 3 chwiliny. Stolki zostaje co do 8 godziny, po jeszcze 9 w Białorusi.

0: ситуація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Радіо Рація охоплює все білорусько-польське поміжжя. І тепер хочемо запросити на цікаву виставу у музеї Падляської вьоски каля Білостока. Виставу, яка в певним сенсі зв'язана з матеріальною справою, зі справою бізнесу і фінансів, поскольку це вистава традиційного строю. А відомо, що строй мог бути і вельми дорогий. Вистава традиційного строю з сьогоднішнього падляського воєводства. Це винік шматгодових дослідів, праць, і так само супрацовництва різних установ культури воєводства. Про гэта та в нас суавторка вистави дослідчиця традиційного строю Альжбета Піскаш-Бранікова.
2: Kiedy myśmy zaczęły pracę, zrobiłyśmy bardzo dokładną kwerendę w całej Polsce. I do książek wykorzystałyśmy absolutnie wszystkie zbiory i wszystkie elementy, które są w zbiorach innych muzeów. Więc w książce jest więcej o pewne elementy wypożyczone z Krakowa, z Łodzi, z Warszawy, o pewne elementy wypożyczone tutaj z miejscowych izb regionalnych. Tutaj ograniczałyśmy się już do wypożyczeń powiedzmy tylko muzealnych, ponieważ to są bardzo skomplikowane procedury. Wystawa jak na tę chwilę i na naszą wiedzę i na naszą i w ogóle na wiedzę jest absolutnie reprezentatywna. Może nie jest tak bogata, jakby się chciało, kolorowa, ale pokazuje to, w czym ludzie chodzili i bardzo radziłabym zwrócić uwagę na spódnice, które są najpiękniejsze, ale mają tą wadę obecnie, że są wykonane z tkanin samodziałowych, które trzeba by było utkać, a niestety te możliwości są bardzo skromne. Istnieje też tutaj niewiele haftów, ale też są i proszę, jeżeli ktoś będzie zwiedzał wystawę, dokładnie patrzeć na koszulę, bo tak na pierwszy rzut oka bardzo się odróżniają koszule z okolic Bielska Podlaskiego i Hajnówki, bo jest to haft czerwono-czarny, ale jest tu też bardzo wiele haftu białego, głównie na koszulach kobiecych. Zresztą strój kobiecy jest troszeczkę bardziej rozbudowany, zresztą noszony był dłużej, ponieważ męski przestał być noszony praktycznie jak można było kupować już coś w mieście. Myślę, że to wynika między innymi z tego, że to, co kupowano w mieście, po pierwsze, mężczyzna jak pojechał do miasta, to się nie odróżniał swoją wiejskością, w związku z czym wolał się ubrać tak, jak się ubierano w mieście, a po drugie, paradoksalnie, strój miejscowy, wiejski, tradycyjny był droższy, ponieważ należało na niego utkać samodziały. Był to prawda taki okres przejściowy, kiedy formy były już takie ogólnoeuropejskie, miejskie, natomiast wykonane z samodziałów, no bo te akurat były gotowe w domu.
3: І ось маємо готову виставу, 41 експонат «Народний строй Падляшського воєводства».
2: Може, то не є вистава, яка показує нам якийсь фаєрверк, але є то вистава дуже промислена. Складається з трьох, в засаді, частин. На двох перших показуємо строї з околиць Białegostoku, Bielska Podlaskiego, znaczy stroje drobno-szlacheckie, trudno powiedzieć, że one są z okolic Ciechanowca, ale są one, to stroje noszone głównie przez drobną szlachtę. Potem mamy stroje z okolic Sokółki, z okolic Suwałk Augustowa i stroje ludności litewskiej z okolic Puńska. Trzecia sala jest taką trochę zabawą. Pokazujemy tu stroje zimowe w pierwszej części. Troszeczkę bielizny. Przekornie nasza kobieta przy szafie stoi w majtkach i w staniczku. Potem stroje robocze i na koniec parę weselną i dziewczynkę od pierwszej komunii.
3: Особливе місце на виставі зайняв строй з Люблінського воєводства, який на протягом многих років помилково сприймався як падляшське і тривало увійшов у масову культуру менавіта під такою назвою. Експонат вилучили особливо замисловий познакою «Гета не падляшський строй». Подробязності розповіла соавторка експозиції дослідчиця народного строю Альжбета Піскаш-Бранікова.
2: Mam tu też pewną zagadkę i informację, także jeżeli ktokolwiek przyjdzie na wystawę, to go bardzo proszę, żeby zajrzał za szafę. O co za tą szafą chodzi? Stoi tam strój, owszem, noszony przez ludność mieszkającą na Podlasiu, ale ta ludność mieszka w granicach województwa lubelskiego. Jest to strój, który etnografowie nazywają nadburzańskim i został on opisany w atlasie strojów Janusza Świeżego, który ma tytuł Strój Podlaski i małymi literami napisany nadburzański. Tutaj pozwoliliśmy sobie pokazać okładkę tego wydawnictwa i miejsce, gdzie ten strój na mapie jest zaznaczony miejsce, gdzie ten strój był noszony. I dlaczego to pokazujemy? Ponieważ walką z wiatrakami jest tłumaczenie wszystkim, że na Podlasiu nie noszono takiego stroju. Że to jest na Podlasiu tym, który leży w granicach województwa, który nie leży w granicach województwa podlaskiego. Jest to owszem strój podlaski, ale nie jest to strój charakterystyczny dla całego Podlasia.
1: U wystawie tradycyjny strój z terytorii sąsiedniego Podlaska województwa. Najbardziej kosztowne eksponaty ze zbora Podlaskiego Muzeum Narodowej Kultury, jak również Muzeum w Suwałkach i Muzeum Sokolszczyny. Wystawa będzie pracować do 30 października.

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Są kobiety, pistolety i kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe,

księga ust. Leci anioł głową w dół, zanim władca diabeł stróż. Huczy silnik jak demonów tłum, pani władca czterech